Heißt na nas, że to niemskich pojezdczach jižo zwyżeli. Prynie półfinale Światowych Mistrzostw Kopańce Muži je jasne, a wone rika francuska przeciwo szpaniskie. To klinczy, dery abo. Stu za tyż jižo dżęca na to weseli? Ja na kuźdy pat. Szpani czynio przesadziciu so czera wieczor przeciwo belgijskie z 2-1. Ja dobu rec o sym z tym liczył. Zo so woni przesadza, ale belgijczynio to nie su hubie ne czynili. Szako su woni, tyż ci prynie byli, kiż zamożachu z cyła wrota przeciwo szpaniczanom docpycz. A dalszy fakt je komentator czera wieczor menował, kiż je zajmowy, to bych ju prynie rota, kiż bych ju wurate po takim nic przez jednatku albo standard docpyte, kiż szpaniczynio jednej kaorie swytułych mistrzostwu kasirowachu wot WM 2006. Abo inak formulowane, w takiej kaorie swytułych mistrzostwu sej szpaniczynio hiżo wot WM 2006 żane rota wiacy nudzy zostali niesu. Poselni cel z takich rotu rykasze Zinedine Zidane z francuskie. A nitko Charles de Ketteler, kiś je Czerak 1-1 wurunał, potem sobie Fabian Ruiz nawiedowanie docpił, a potem, kajś iżo przeciwo portugalskie, byto Mikel Merino, kiś krótko do kuncary na 2-1 za Szpaniczanu powyżsi. No a i dżęca wieczor jednaczych dżedale, Harry Kane przeciwo Erlinge Haalandy, albo inak Jędrzyska przeciwo Norwegskie, a potem rano w Cjochiszcze, Argentinska przeciwo Szwajcarskie, jutro rano po takim też drugi półfinalny duel znajemy.

0: Pokiju kak dźedźensa w Sewernej Americe dale při swetowych mistrzostwach kopańce runje za was mejach, nětko ma Jan Reher za nas sportowe pokiju z naszej končiny.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
2: Wokresny wyższy ligist prynie kopanskie mustwo sportowej jednotki Kruščice a klasu niżej rajacy cył krajno zjednoczeństwa was były kumc. Przewidzie tej na wokresnej runinie w terytoriu zapadu łódziskiego kopanskiego zjazka. Niedzielu prynił przyjotowansku ru. Sudnik Jonas Holland zawizda testową partiju przy południu dwiemaj w Kruščicach. Po wubiedźowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostwów DDM w Adelsdorfie a Bad Freienwalde przewedzie so dalsze wurysanie niedzielu w Baczoniu pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Schurik z Adelsdorfa a Rożynczan Filip Kral klasmong ze samsny liczbu dybko naweduje taj. Wubiedźowanie w Horkarsty w wubiedźowanskim kalendrze niedzielu 2. augusta a wulke finale sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutce za tydzień, potekim 19. julia, przewedzie sobie w Niebelčicach serbski Supercup, turnier z poprawą stajnie 4 kopanskimi cyłkami. Lica pak jenoj z mustwami sportowej jednotki Kruščice, sportowego towarstwa Radło a sportowej jednotki Niebelčicy. Ralbičanscy Sokolio Solica w obdzielić nie budu, dokież je czas mez treningowym zazbiom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Niebelčicach je do stacji w Wotrowie. W Wotrowie zakończy się pundzielu wieczor prynia po seria letuszeje Zatkula Beach Toury. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrze. Pundzielu za tydzień raje się potom Radworju.

Ja trenujem, hač maće svoj konc tydźenja hižo zaplanowanje, ale jeli chcejće so do wotu podać a tam padlować, nech do toho na kóždy pad podadajće, hač je planowana huta tež swobodna. Masivno nadpada zido tej husajncudla, tak mienowane Němce eichen procesionsspinner, no, je to serbs dubowe procesionski přejdža, nesem prav przewožku namakał. Znajmniejsza je dla njeho tam tu chwilu niedźe połajca łodzi znowu za padlowanie zaurena. Drobne palne kosme husańcu może nakoży boleć, kaszel albo samo ast ma podobne symptomy wubudzić. Dla toho nie odja so podwu potrychanych czaru tyś wokomiknie żane straszne hałzy a sztomy wodstronić, dokież maja soci dziwaczera tam jest tyś szkitać, a to szo liczy przedusiem za gminu podwód a Niemcy untersprywalt. Dosponie zaurene pak podwód pan podwódta wodajcze nie są, na łodziznach, kiż nie są potrychane, są kanowe, a czomikowe ture wizo dalej możne. Z tym je pecz, mięczino, to na posedmi.

To je naprzykład jeden pokój, już ktoś może cię sobie koncentrować na przedwzać, jeli dwie motorskie macze, wiedro będzie na kójże pad krasne za to. Po tesło pokaż swoją Zaksku, cajk ten Zaksen je kraj składnostnie 1100 jubileja natwara miśniackiego rodu w ubiedziowanie wupisał o tym z mojej Blanka. Ja czera iżo z krótka raz poryczowej, znano pak szczeto skumdzili tu jeszcze raz pokiju, pytaja projekty, kotryż maja wopsał poczak jubileje kraja, a so z temami kajż stawizny, tradicja, dialekt, kto mi zna, a identita rozestaja, tu iż może so pożadać towarstwa, instytucje, inicjatywy, szule albo zawody, a tyż wiezo ze serbskim poczułem, szako serbstwo tyż do Zakskiej je słysza. Najlepsze idee są my tu ja, maksymalnie z 5000 eurami, a so po kanalach kampanie So geht Sächsisch szyria. To po takim jeszcze raz, pokiju jeli macie ideju, a trebecie fęki, pożadajcie so tam, rad lubiem dalsze pokiwy, potom terminowego razu, mam za 4 miesiące za was. Cześć, ponad po 7 miesiącach.

Hej, Anna-Maria Brečnada recje nam přeradźiła, što ona chce i ja chcu na kóždy pad išće wjace serbskej hudźby. A tu mnie nam... Nie, woreče, nitko sum opak. Tobie opačne knefe, nitko ladamy na aktualnu hodzinu. Aj, nitko sme prawe. Do ze ulce minuce słyšimy, aj, uaj, to sem nedom potno za tu nieszto netrichi. Dokal dzieješ rika dalszy titul druhej hodziny. A tež Marika Rielku słyšimy mi blady smorzysu. Najprve pak přeuza George Ezra, 8 po 7.

Hišće drje suči amaterojo kopajnce na wokrezni runinje lečnej přestavce. Oficialnje, ale nikoci započnu mjestem hižo pomału za sos přijotowanski fazu za novu rajnu dobu. Hej, dołu swobodnje oni leču nimaja, a to wietyš zapadoužijski koparski zwiask. Tu iš su oni od zapadoužijskiego koparska zwiaska hižo štafle za novu sezonu rozdzielili. Me wokrezni wyše lize nastupajo serbske mustwa poprawom žane zmieny, dale ubiedzuja so tam ralbičenjo a kroščenjo, mezurim s kulovom a rakecami a nuostka lica tež s postupnikom z Malešec. Najzajmavši ze serbsko vida je po mojem mieneniu polat na štaflu 2 wokrezni ligi. Tam namakaš nimo Radvorčanu a druhého mústva SJ Kruščice mienujce lica tež zaso Pančanu, športovo tovarstva Marijine Vjezdy, kociš rajachu loni dretejši, že v okreznej líze, ale v tamnej štafli. A po mi se zda, cioch letach v okreznej klase tež zaso SJ Nebelčice. To reka za kujžde mústvo 6 derbio jednej rajnej dobie. Ale to so utroba serbských fenov smeje, to som si vieste. Ja so iže na horce duele vieselu. Tež prenie pokalne kovo je vulosované, o tym słyšíte našich čensnejších povestčach.

0: Nětko je nedom 5 minčinu do na po 8 pretačpala da Blanka Funcena na po 8 do naše okoline a ma pojezdče za nas. Ona nam přeradži, što.
1: Policija z Gili.
2: Na wotpočnišću při a 4 pola Budešina je muž štvortk za 70 euro tankwał, ale potom bez zapłacenia wotjew. Policja je za autom z polskim čiswom pytała, a možeše je potom borze na autodroze zadżarzeć a kontrolować. Georgičan nemieše svoj Mazda poradne zaujeszczene, nimo toho su auče šelaki grad za nimale 10 tysac euro namakali, kiž by hišče originalnie zapakwane. Muž nie mu do pokazać, zo jemu tute wiece słyszeja, tu iż nitko dla wopszudzienia a potajarstwa przepytuja po takim dla wikuania z kranenymi tworami. Kamencu su paduši spince viace svojno domu w ubydżowanske koleso pokradnili, kiż bie 3800 euro hudne. Nedom viacore strašne manewry je se štvortk do podnia 64-letnešo firma Cedesa na B6 blisko Zorilca dovolju. Před njim ste joj korobne auto a nuzo lekar z modrej svecu, muž pak je přeščanov a so najprve mes korobne auto a lekarja tvočil, potom dale přeščanov a před auto majil. Ve Markersdorfe je potom veuse viacore auta přeščanov, kotrež bych dla korobnego transporta zastali. Viacory ludzie su policju zaozwonili, a tutaj muža potom w Rychbachu lepiła. On zmieje netko haru dla worożenia w obkada.
0: Tak daleko po takim zdzielinki policji, a kaj szprajene za cija pomieńczyny, potem powieszcze są nie w użyciu.

0: Veronika Kalinuszczyna spěła, žaden čłowjek nie trzeba namoc tomu so przyzamknu, ale čłowjek trzeba informacje, a te ma nitko Blanka Funcyna za nas, je na po 8.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plany inicjatywnej skupiny, kotra chce w Nybylčicach założyć swobodną szulu. Předsedka serbske šulske towarstwa Katarina Jokova.
3: Ja nechám prajić, co to nie jest, do przychodu ženi ničo, bo čim smieli we Serbach rzeczyć. Tučasne, ale nie jest, po moim zaznaczu, jara atraktivne, też te spichowanske financielne możnosti za swobodną szulu w Sakske su so poubenčini. A gdyż jenu jednu swobodną serbską szulę, potem ja prajem jednu co usyć, nic jednu jednotną szulę, dokąd widzę tu za zakowanie rycznych umów, szula niech wostanę po możności na wioskach kajś su, a to z jednej szulu nie realizujemy.
2: Pośrednią nowożnić na towarzność Serbska Swobodna Szula by tutun tydzień wozywiła, co jest netko do wikuanskiego registra zapisana. Z tym je noszarstwo możnej swobodnej szule prawnicy zaruczone, tak towarzność. Za klietuszu prynio putnisku jezbu krzyżerju do Roma może so zajmce hać do końca augusta przyzywić. Kaj szpisa katolski posu aktualnym wódaczu może so maksymalnie 123 krzyżerju koci suhiszcze aktywni w obdzielić. Pojedu klietus poczatk miejscami busami. Między drugim chcedza w Romie a Watykanie wszelakie chrześcijańskie miestna a dalsze pomniki wopytać, a są na generalnej audiencji z bamszom Liom Szturnatym wopdzielić. Braniborskie są jurystyczne rozstajenia w przyjuzacze dalszych są do serbsko-sydlenskiego Roma w dalokiej mierze zakończone. Kajż wyższe zaradnickie sądnictwo Berliny z Dżili je wone jenoś padże z Jabwojn Gablenc dowoliło, zo możecie so kulturne ministerstwo a serbska rada na wyższą instancję w obroczyć. W pięć dalszych padach je sądnictwo tole wod pokazało. Do romady 6 gminu by so przeczyło tomu w obarało, zo chcesze kraj dalszy sy do serbsko-sydlenskiego Ruma przyuzać. Sudnictwo Kocebusu by argumentam komunu przyłosowało, zo nie we wiestrzach dosć do pokazu za wobstajnu rzecznu albo kulturnu serbsku tradiciju. W Wochorzanskim Parku Budżenku maja od tuto tydzenia tak menowany nuznik za 6. Je to prynie honi w Łużycy. Włotowany jest lyftom za jedną osobą, a wele miestnom zamuli ludzio jednym w jezdnym stole, co dere pohybować. Każ nałodnictwo parka z Dżili je włotowanie narocznisze, hacz przy normalnym nuzniku za zbraszenych. Nuznik za 6 je spichowanske towarstwo Parka Budżenku z pomocą PINIS EU zapłaciło. Prynekoporske mustwo Sokoła Ralbice Hurki, kiż by je przed tydzieniem maj doma Ralbicach w okresny pokal dobyło, raje prynim wonym pokalnym kole nowej rajnej doby w Arnsdorfe. To wojnże z wulosowania zapadowużysko koporsko zjaska. Prynekoporske mustwo sportuje jednotki Krusczycy, derby do Wiazońcy, a w okresny legist sportowatołarstwa Marina Wiezda nastupi Zemicach Tumicach. Rysus poczatk septembra. A to bych o nasze połyszcze, kiedyś namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Haj słonczko, so na nas smieje, dżęca zmiejemy dreje, cele podobne wiedro, kajsi, że czera je miachmy. Temperatura takle około 25 stopniu, jutce około 7-28 stopniu, ale też zmieniate, niekotrym roczele, a też dojść do słońca.
0: Hajdu szpaladam tu do swojego wopkanego systema, co so niczo nie iba, respektywnie, co so iba, nidzie co so nie haczy, a też nie wyska, macie swobodne pucze, tu iż dobry jest byłam.
1: Serbski rozwóz.
0: Bez mięczyno, bo na połosmich je tu dalej z Marekom Relku, mi blady smążysu.

Nas česi bi hižo něšto předovzali za tutón konce dženja vědro, šako budže ojcele rijane. Jeli nic, mam tu jeszcze niekotre pokiewy za was. Na przykład pokiew skry za modosny raz prajem, albo modor dorosczonych konc tydzienia je kuntworiaca dysku Salowie. Czera su tam iżo zwiecili hać do rania, a dżęca jeszcze raz jeszcze przeproszeni do Salowskiej starej celernie, a małki wubiok tam też macie, tam maja dwaj floraj służbu. A propos Wubiok, dżęca możecie się też dowotrwa dojeć, tam zmienia Technobeat Open Air. Od wieczora 6 was tam hižo witaja a oczekuje was czyriace bity, letnia nalada, a tak organizatory opisaja a slubia niezapomnita noc pełna energie. Każ prajno od 6 hižo we wotruje na sportniszczu, no a to na dom pokoju za pundżelu, pundżel wieczor je potem radio zatkula tam we wotruje z hostczom. To raje so Beach Volleyball dalsza stacja Ture Radia Zatkule. Dżęca wustupi kulturnej zarodzie serbsko-ludowa ansambla skupina 5 an der Fire od wieczora na po 8. A wieczor bydek nasedom pokaza Danko Henrik swoju prahu MDR telewizji. Prawym jest rodom, Karlowym mostom a staromieszczanskim namiestom znaje jako niemale kujżdy. Tola, kak su wobydlerio praji živi, kotre miestnosť če dobiče si na kujždo pát wobladač a što su najlepše osčence a kovejonie, vodmu na to dávam Danko Henrik reportáži, kotru už vidíče dženca večer bydek nasedom. Jeli pak to čas nímače, môžeče se ju tež ižo online wobladač, namakače ju AAD Mediatece v riedže hinreizend, tam reka epizóda Geheimes Prag, tajna Praha. Znano je něšto za vás podle. Krotko po cibilku na 8.

Milena Wočarec, tobie. A tole je skupina Janka Anka, kiž spěła wo zbožu. Wo Budyżinie spěła Anna Bikingec. A bosči Lebel Förster nam tež išće zaspěła, to po takim ksi serbske spěły přičerne hodžiny. Ale wiezo mamy jeszcze wiac, na przykład Jorka Weisselberga. Pój sobą on spiewa 7 mieczynów po 8. Dobranie. Dobranie.

0: Heute běše titulny spěw europskich mištorstwów Kopańce 2012, a gdyż iżo raz przy Kopańce smyda, niech Jan Reo na tom dalej czyni.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
2: Wokrzesny wyższy ligist prynie kopanskie mustwo sportowej jednotki Kruszczycy a klasu niże rajacy cył krajno zjednoczenstwa Was Biły Kumc przewidzie tej na wokrzesny runinie w terytoriu zapadowużyskiego kopanskiego zjazka niedzielu prynju przyjotowansku RU. Sudnik Jonas Holland zawizda testową partiju przy południu dwiemaj w Kruszczycach. Po wubědžovanju maj nimskich dumporowych mištorstwów DDM w Adelsdorfe a Bad Freienwalde přewedže so dalsze wurysanje nedźelu w Baczonju pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Šurik z Adelsdorfa a Rožinčan Filip Kral klasmong ze samsny liczbu dybko naweduje taj. Wubědžovanje w Horkarsti w wubědžovanskim kalendre nedźelu 2. augusta a wulke finale sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutce zatydźen po takim 19. julia przewedzie so w Nebelčicach serbski Supercup, turnier z poprawą stajnie 4 kopanskimi cyłkami. Lieca pakienoj z mustwami sportowej jednotki Kruszczycy, sportowego towarstwa Radwo a sportowej jednotki Nebelčicy. Ralbičanscy Sokolio Solica w obdzielić nie budu, dokież je czas mes treningowym zazbiehom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Nebelčicach je do stacji w Wotrowie. W Wotrowie zakończy so pundzielu wieczor prynia po seria letušie Zatkula Beach Toury. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrze. Pundzielu zatydzen raje so potom Radworju.
1: NDR Sachska. Serbski rozwóz.

0: Nětko ma kež prajne Blanka Funcelna krótko pojesće.
1: Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plany inicjatywnej skupiny, kotraž chce w Nibelčicach założyć swobodnu šulu. Předsedka Katarina Jokova nima tole za diskusiju, kiž miła so tu chwilu wjesć. Nimo toho ona dale rekne, są so tež spěchowanske a financjalne možnosće za swobodne šule Sakske pohubenšili. Po šitku novužitna tołožnosć Serbska swobodna šula bie tuton tydzień wozywiła, zo je nětko do wikowanskeho registra zapisana. Z tym je nošarstwo možne je swobodne šule prawnisce zaručene. Za kletošu prynju putnisku jezbu k šižerju do Roma moža so zajimce hač do konc augusta přizević, kaž pisa katolski posu aktualnym wodaču, može so maksimálne 120 kšižerjev, kot si sú išče aktivni v občilič. Praniborske sú juristiske rozestajenja v občiozače dalších sú do Srbsko-Sydlenského Ruma daloke míre zakončene. Kaž vše zaradniske súdnictvo Berlíne z Džili je vo nejenoš páže s Jabvojn Gablenc dôlivo, zo môže tie so kultúrne a ministerstvo a Srbska rada na vyššiu instancu v obročič. W Wochorzanskim Parku Budżenku maja od tutaj tydzienia tak menowany nuznik za sześć. Włotowany jest liftom za jedną osobę, a wiele miestnom są mieli ludzie w jezdnym stole, co dery pohybować. Nuznik za sześć jest spechowanskie towarstwo Parka Budżenku z pomocą PNS EU zapłaciło. Prynekoparske mustwo Sokoła Ralbice Hurki raje w prynnym wonym pokalnym kole nowej rajnej doby w Arnsdorfe. Prynekoparske mustwo sportuje jednotki Kruščice, dobi do Wjazońce, a w okresne ligist sportowo towarstwa Marina Wjezda nastupi zimicach Tumicach, rysu z początku septembra.
2: Serbski rozwóz.

0: A netko je na po dźěwećich sobotu nic časa powěsćenje. Čas za was, lube dźěći.
1: Tuntak!
2: Bettina, do brania!
3: Hanna, jeda prusnicke dźěćo, zda sua i že uspana šako je hakle na po dźěwećich. Přez zahe zastawanie prusninach, abo?
2: No hal, to z tym wuspikaniom nie jest so prynym tydzinu jeszcze cele tak radziło. Tak się kuły, że rano sydy myś budżo klinkał. A potem dziś na nabożny tydzień.
3: Trysi, RKW je tysi, że zasunimo. Co da by za tybie to nie ręcze?
2: No hal, to stawanie nic. Ale wupraciło so tolaje. Sredu na przykład, smy zrobmane... Z viac hač 10 dzieciami do Rožanta putikovali. A takhle je na tom šach vonka na vůdce klinčavo.

0: Wow, to by zawiesće wulke dožiwjenje. A přichodny dodom, gdje hižo čaka, wšako dźe boze do Dola.
1: Haj, jedźemy do Rakuskeje.
2: A gdje by išće svoj kufor pakować?
3: Ale ne možu so rozsudzić. Kotre ry z tobu wozmu, a što was stanie doma?
4: Mimo to, co moja sotra,
5: w aucie przetaj naszą hudźbu słuchać hać ja.
6: Puu, gdyż tu ta dwa jezba ne by była.
0: Tuż to z was, was tu du aucie znaja. To je po tak zlie, dokąd wam dźęca przeradzi moj, što możecie przeciwo nie czynić. Jako prynie pak wobłada moj si, czy odlaje doha kwila poprawom, kytro ważna.
7: Zaswyta swoju zupomoc.
0: Dyś je ci zasoraz tak prawie wostudło, a nie wiesz, što z błudnością zapoczyć. Potom so twojej wowie woprawdzi ta zupomoc zaswyci. Bez telewizora, szmuratka a ku maja twoje mozy naraz przestałku, a może so na nowe wiece koncentrować. Doryka, kreativita je praszana, a nastanu cyle nowe idee za ry, zabiery albo paslenki. Najręcze wiece nastanu po takim potom, gdyż byci do toho najbolde wostudło.
8: Dziwy w lesu.
0: Wiedomostnicy są wusledzili, zostanie so niszto wosebite, gdyż z dziećmi do lesa dziś. Najprede so horsza, jak wos tu dwoje, a zo nima ja tam niczo zadziło. Wszako nie je tam wielan, a tyś żane rajki. Tola iżo po niekotruch mięcinach zapocznu kije zbierać, se skóry twarić, a poliuku z błota a trawy warić. Doa kwila wubudzi po takim fantaziju.
9: Začuča trenovač kajš myški.
0: Drude so tak vostudžiš, zo se prawie rozorenu a so zvobiš. Jeli so ci potom poradži trochu očaknuć a tute špatne začuča kontrolovač, je to dobry trening za tvoje začuča a nucko nje se silniši. Naukneš po takim, zo so špatne začuča kajš zvoby tiž za so zubja.
10: Ok, tak daloko. To však celé dere klinči.
11: Ale když dobiju hodinu do v nekajkim auče vutrač, daleko a široko žaden les, abo hevak nešto zajímalo, potom to tvoje nije viace rejnje.
0: A dla toho ma moj za vas po prinim spiewie vizo celé praktiske pokyvy přečivo vostudže.
12: Dun, dun, dun, dun.

0: Holiday a činic, štož my chcemy. To klinči super. Ale drudy potom tola tak lohko nie.
1: Vosibě na druhých jizbach to dola. Dokal da za vas prozninach dže?
2: My jedźemo do Italijski na Gardasee.
3: My jedźemo na Linjanski jezo.
4: My jedźemo na jen wulki čum na Ida.
5: A tam naše kuzine a kuzenki subu jedu.
6: Tam je muže pua čoka. Hej. A tam te wille ještě dauer.
7: Dešen se jen cilku šafen, da by jen dve hodiny běžet.
1: Italijska a Ida a ko. Wow, to klinči wulkotnje. Přetač tam z šerika doo auče sedžič. Za nebe potom již o po pół hodiny rikało, kak doo daš še traje, mače kytro cool ideje so zabirač.
8: Ja z mojim bratrom auta putam, also čovene, do modre, do žute, do zilne. Außer Tonne hat Biber doch gestellt, zu Wüste da wäre.
9: Ja, sie muss nachher gehen. Mein Knie hat gut Tablet.
10: Muss auch mal Knie zu.
11: Also muss Rührreihe, muss Gottes muss ich sagen, Sami muss man mal in Schule ziehen, nicht mehr Tag. Weil da ist ein Schnick, Schnack, Schnuck. Aber man ist das Wuchern, man sagt, Aber Mami hat gut mal gesucht, dass er Schule so war.
12: Also ja, Husto ist wie bei Auto, da gibt es ja Husto und Mutschner. Hallo Husto ist ja einfach die Bonnladam.
0: Wie so prozess hat sich Stasi? So am Dschitschern, der Grine, gleich muss ich schien. Aber lubi Stasi?
1: Jest czapicie, że to tyle ważne, gdyż ty nie masz nic o kiedzie, nic o piczu, bo ma te najwyższe, że zahubę na naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, to będzie się jeszcze nabity być. Jest słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co nie trzeba moharować, a kujże ma potem swoją tysku, którą on rady rajkać se, a przestałka jest ważna, że się ma nic po puczu hibać, a po niekakie słuchory, nie raczej po niekakie serbskie, bo filomelu się po nas tyle Wusste pobeža. A potem so smo skoro tu. Možda se si putamo čare, gdje smo ne trebamo tak daleko jeć, abo mamo jednu přestavku mestem, gdje je jen muž jen hulečinč. So to tak nenapane, so to nikad jedno što je zbaja. Na kuže pat mamo možda si jednu vulku kistu knjiju v oče sobu, jara v oblubu ane su te buki knjiji. Pon mamo mo tiš našu toni box sobu, respektivne svuhore, drudi ja tiš kus přečitam, mo tiš jara rade popuču spivamo. Hej, to je také to, što nás zabírá a pomůže doporučit ti také kůže dvě hodiny ve zemnou přestavku. Pohrané se najíš, než to píč a pončo dále. A po něj po nás je taký trik, městem všetce asi má kus čušlič, než to máuke dobré. Po truskalcu, po jabučku, kus čokolody. A po něj ten čas kus kročí tu očakaně. Po takým šeruně již od tyšto dobrých ideů slyšeli. Knihy, toniboxu, buky písak a sluchatka například. Słuchatka możecie przypodla prajene też super za to wużyć, gdyż się w obsahi z naszej app MDR Serbia naposkacze. Tam, albo też audiotece ARD Sounds, namakacze nasze poskitki za dzieci. A możecie się Filomelosa, Lexia, a samo najnowsze słuchory też deleszczanecz, a sobu do dola zacz. Wostaniemy nudom przy słuchaniu, wszako je ludowe nakładnictwo domowina runie cyle nową knihu za buki wudało, dożywie przyrodu wonaryka. A lektorka Janina Mikłoszku a przeradzi, że tam cyle nowe wiece zaniecze.
13: Hej, te cyle druje słowa, cyle zajmowe, to jest to, co we mnie zaszczepiło. Ta przekczy tam ludź tak prajene ryka pampeliszka. To jest tak szikwane, tak niekane, że sobie to we mnie hej, zaszczepiło, że chcemy je dalej we swoim słowem składzie używać. Ale te knize są te wszelakie druje riane zaprzyjecza, a za odkryjcie się cyle jedno stronu po stronę te serbskie słowa, te są dobia zase minę bóle wożywić, a te zase używać, to by to najręcze było.
0: A Janina Mikwaszkoła? Chce ty się na dalsze noski pokazać?
13: Na przykład na te cipne nosy, na tu najnowszą kryminalkę od Lubiny Hajduk Welkowiczowej, ale też to zubolaka może ja tym mniejszym sobą napuć dać. Albo si pon tak prajene dyszu dołu niekajko przeczyla na inżycie niemskoryczne, tu tam może czuł pon tu kniżku z tej kniżki też przeczytać, albo si me sobą przeczytać, tu nie serbsce, tu tam o niemsce, ulkotna umena.
1: Jeliście potem jeszcze zromadnie niekakim lesu popuczu, a zbieracze zela, potem doporuczy wam Maria Koklina nową promio edycję wokoło zelu.
14: Ja sem dakrec, se z nosu akrec všelake informacije. Dakrec tu pokat, tu napolat, gdje ta rostlina kčeje, gdje se ona roma, gdje dženju namaka, kak se ona vuživa, ha kotra hojenske kajkošče ma. Ha tun druji džel je opom šetso dakrec jen recept, što može jen dakrec hotovič z toho zela, z toho rostlina.
0: Netka pak ročo ke temje, vostu da auče. Je li rade v obrazki lajače, rimuječe, a potom ište male masaže ljubuječe, potom su masažove kartki. A taki ljubine papjeljenje, to pravo za kofo.
13: A se može na kože pat serbske rime, poskat, svršet, je može, tež može jen čitat, može jen hižo raz nešto přečitat a pokazat, to jen čitko nauknuje. A potom vizo tež da začuče, na kribeče, abo na vole, na ruce, so je nadžijam je jara přijomne, skitjen rjane zromadny čas.
15: Masaža skunči so cilj dokładnie potom, gdyż brat si k susodnym sedle započne ščipač, abo či cilje poprance zje. Potom je přečestvo ke kunci a najväčší čas za krótku přestavku.

0: tak rany, kaž dłoluje czas je. Moje przyjaciele mi nitko hižu trochu poprachuje.
1: Z tymi najmniejsza żyjnie wostudu nie pasesz. Ale wostudło ty sztupole na zdundakowej redakcji żyjnie nie. Wszako smy cały tydzień za prawie wotmowu pytali.
2: Ta kulwata.
3: Ta jo czawene hadzelena.
4: Ta jo ze swodu.
5: Tam se buczki nucka.
6: Ta se brune. Komu wona leczu ne swodzi? Pytali smy wiezo za swom melona.
1: A prawie wucho dała je to? Katka Bulankec z Woklec. Luba Katka super činiła. Wele zboža a vesela z Darikom, kiš ši dundak boze připostšele.
7: Vam šim tam doma. Dale krasne pozdine. Vele dodom dio a kvile za rjane vitski živenja. Vezo veselimo se tež, jeli dundaki do budešina, poladnicu abo postru zdojala ščeleče.
1: A Hanna, to viš nitko po vusovanju nadžiomne, što nitko išče šo kufre pobrahuje.
7: Samo so vi. Ahoj, praj!
8: Dundak!

žunskej wosaj, kotrež tu nje jenžeš, chce spěłaš ty. Hajtosti Josefina a Maria Brečnorec potrajkim Serbuce w nowej skupinje Play as Svoni mienuja. Dzesać do dziewięćdziesiąt netkoż skrótka pokiwy za konc tydzienia započeja z partiami za modzinu, kuntwo riaca dysko w salu wiesa wotmiewa. Czeraz ujś do swieczyli a dżorania dżęca jeszcze raz. Jeszcze przeproszeni do salowskiej starej celernie. Tam maja też dwaj floraj po takim wubiok. A wubiok macie też, jeżeli so wam do salowa necha, no dosnano do wotruwa. Tam maja techno beat open air. Od večera 6 očakuja vas čerjace bite, letna nalada a organizatorjo slubja nezapomnita noc polna energije, kaž prajno v 6 ve Votrove na tamnješnjem športnišču, češ pod mjesto Podželu, potom tež dalša stacija Beach Volleyballove tore Radia Zadkule. Do kulturnije zarode možete so dženca tež zaso podač, od na po 8 ustupi tam na zarode srpskeho ludova ansambla skupina 5 an der Feier. Juce su bačanju mištarstva Dumpero, od dopodnja 10 a od popodnja Cioch zaklinči drugi rodovi koncert v Njesvačile, Towarstwo Przeczlo Domizny a Kultury przeproszuje wutrobnie na hudźbne ukodżowanie mies barokom a dżęsiszym czasom mies rujm z kompozicjami Jana Cyża. A jeli chcecie prawu raz z inejszej perspektywy, z perspektywy domorodnego, widzieć to możecie sobie wobladać. Dżęca wieczor pydlk na 7 NDR telewizji Danko Hendrik pokaza swoją prawu raz z inejszej perspektywy kaszprajne. Nic jenom ještě ten turistický. Turistický napolat, štěšrika Karlovy most, abo hod, to vězo, kujíždy znaje.

prawe praszenie. Tu iż to serbskiej hućby sme dżęca hižo słyšeli, to laż to zwostanie hišče za poslednu hodzinu wyše. Na przykład Dennis Wenzel, jo jeszcze nie sme słyšeli, to są zmieni. Mimo to zaspiewa nam Veronika Smolic. A skupina Trojozynk nam też jeszcze zaspiewa Majorka Bucz Witana. Sano tu, albo tam z was so tam poda, albo tam je hiżo pobył, nitko pak do Ameryki z Brianom Adamsom, sydom podziewieczych.

0: Brian Adams, to je Summer of 69. Hoja Blanka Funcena wjeźdźim ma so policija in the Summer of 26, bo taki milica tutych dniach zabierać.
1: Policija z G.
2: Na wotpočnišću při a 4 pola budešina je muž tvortk. Za 70 euro tankwał, ale potom bez zapłaćenja prosće čeknął. Policija je za autom z pulskim čisłom pytała, a možeš je boze tež na autodroze zadžažeć a kontrolować. Georgiča nemješe svoj macta poradne zaujeszczene, nimo to su auče šelaki grad. Za nimale 10 tisac euro namakali, kiž bieše hišće originalne zapakwane. Muž ne mu dopokazać, co jemu tute wiece słyszeja, tuż nitko dla wobszudzienia a potajerstwa przepytuja potajkim dla wikuania z kranenymi tworami. Kamieńcu supaduši spince wiace swojebno domu w ubydżowanskie koleso pokradnili, kiż bie 3800 euro hudne. A nedom wiacere straszne manewre jest jej stwórt do podnia 4-6-letny szofer Mercedesa na B6 blisko Zorelca dolił. Przed nim stejuj korobne auto a nuzu lekor z motry świecu. Muż pak je přesčanu a so najprede mieskorobne auto a lekarja tvočiu potom dale přesčanu a před automaju v Markostorfe und potom veuse viacere auta přesčanu, kotrež bichu dla korobno transporta zastali. Viacere ľudžo su policiu zazvonili a tuta je muža potom v Rychbachu lepiva un zmeje netko haru dla voroženja vopkada.
3: Sit your mucha, sit your mucha, sit your mucha,

A ja so nadźijam, zo tutom koncy dźenja a tež pola was, šo pobjenje. A tež zo napřikład w Salowje abo w Otrowje dźensa šo pobjenje, tam wuotuja mjenujce partije, junu kunforjacu disko w Salowje, čera su tam hižo svejčili ač do rana. A dźensa hišče raz, tam nišče je stari celerni, cehelerni, šče vitani, dvaj floraj woni tam maja. Ale tež, kajž prajne Wotrowe, so sveči tam zmeja dženca Techno Beat Open Air. Od večera 6 vas tam potom močakuja čirjace bity, letna nalada a nezapomnita noc polna energie, organizator ojo pisaja. Kajž prajne od 6 hižo, me Wotrowe na športnišću a oj punželu potom Beach Volleyballova Tora Zatkule je namjestnje ve Wotrowe. W Budyczynie ustupi dżęca tu kulturnej zarodzie serbsko-ludowa ensembla skupina 5 an der Feier. Na po 8 je tu start. A dżęca wieczor pokaza Danko Handryk swoju brahu MDR telewizji. Kak su wobydlerio živi, kotre miestnosće dobiće se na kuźdy pat wobladać, što su dobre ostrzeńce a kovijunje, kajke je miesto dež turistiske ścieżki wopuścisz, a kotre učne kuchja dżo dżęcniša soundtrack tuto miesta. Wotmowy na tute praśenia mam da Danko Andrik reportaži dżęca wieczor bydlk nasedom MDR telewizji albo wobladajcie się ju w ARD Mediatece, tam namakacie ju rjedzie hinreisend pod titulom Geheimes Prag. Kotki polačče do jucišje nežle, to so bačonju mištostva Dumparu wotmeja, wot rana džesačich, a drugi rodowy koncert njesvačidle zaklinči juce popolnju cioch. Towarstwo Przeczelu Domizny a Kultury przeproszuje w utrobnie na uczne ukończowanie mies barokom a dżęcniejszym czasom mies drugim słyszycie kompozicję Jana Cyża. Nietko pak słyszycie kompozycję Stefan Gerz była pod Wiśninu, krótko po cybilku na dżesacz.